eloko na lingaka yo jalousi o tango bato bazo zanga esika kolala yo ofiniki likuta moko na roi hein le grand moshe